Gdzieś mnie dali, niech się sprawdzi dla mnie długie noci. Ten mój sen na głowie czuje szum tej muzyki tłum, gdy orkiestra gra